0: To do wprowadzenia. Skąd wziął się pomysł zorganizowania tej konferencji właśnie teraz? Bo jednak wykopaliska miały miejsce w roku 2022 aż 2023.
1: To była moja obietnica dana po zakończeniu badań archeologicznych w 2023 roku. Dlaczego tak późno jest ta konferencja? Otóż proszę Państwa, z zabytkami jest tak, że kiedy one zostaną wydobyte z ziemi, trzeba je umyć, posegregować, policzyć. Jeżeli to są zabytki ceramiczne, to pokleić, a to są tysiące fragmentów. Samych kafli były 4000. Jeżeli chodzi o fragmenty garnków, to było tego kilkanaście tysięcy. Także to jest bardzo żmudna praca i bardzo długo trwała. I później dopiero po tej wstępnej konserwacji zabytki wysyła się do dalszej konserwacji. Czyli jeżeli chodzi o metale, to do zabezpieczenia, też do poklejenia, do pokrycia substancjami antykorozyjnymi. I również później też te zabytki wysyła się do poszczególnych specjalistów, którzy zajmują się analizami określonych grup zabytków. Te zabytki musiały zostać podzielone właśnie na metale, żelazne, metale nieżelazne, na naczynia, na kafle, na zabytki ołowiane, plomby towarowe, odważniki i te wszystkie poszczególne grupy zostały wysłane do innych specjalistów, którzy je opracowywali przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt miesięcy. Dlatego to wszystko tyle trwa, ten cały proces określania zabytków jest bardzo długotrwały, dlatego też ta konferencja musiała się odbyć dopiero teraz, ponieważ wcześniej po prostu tych ekspertyz nie posiadałam.
0: Jak ważne były te badania dla historii miasta?
1: Były one bardzo ważne i mogę śmiało stwierdzić, że te wykopaliska na rynku dla Cieszyna były najważniejsze w historii miasta, ponieważ na Górze Zamkowej badania już były prowadzone wcześniej, bo już od lat wojennych, II wojny światowej, czyli od lat 40. Tam co jakiś czas te badania archeologiczne się organizuje, one się odbywają i tak kawałek po kawałku odkrywamy tej Góry Zamkowej. Natomiast jeżeli chodzi o miasto Cieszyn, do tej pory mogliśmy tylko i wyłącznie uczestniczyć w jakichś małych wykopaliskach w trakcie inwestycji, przy budowie kanalizacji, wodociągów czy remoncie dróg. Natomiast takie badania na rynku odbyły się pierwszy raz i tak naprawdę odsłoniły rynek sprzed kilkuset lat i to się już nie wydarzy przez następne kilkadziesiąt, kilkaset lat. Także to była wyjątkowa okazja, która zdarza się raz na, możemy powiedzieć, 600-700 lat.
0: Żeby też wdrążyć się trochę w te same wykopaliska i przybliżyć to naszym słuchaczom, jak to się różni, kiedy te badania przeprowadzane są w centrum miasta, bo jednak będąc na przykład na jakiejś wsi albo w lesie, gdzie znajdzie się stare grodzisko, to nie ma tam tylu ludzi, nie ma tam tego ruchu, gwaru miasta.
1: To są trudne badania, ponieważ to było centrum miasta, dlatego też ten rynek musiał zostać wyłączony z ruchu pieszego i z ruchu samochodowego. Też wielu mieszkańcom to przeszkadzało i utrudniało w poruszaniu się. Natomiast te badania były bardzo dobrze zaplanowane i zaprojektowane. Już kilka miesięcy wcześniej mieliśmy uzgodnienia z Urzędem Konserwatorskim w Bielsku-Białej, które wydał nam wytyczne dotyczące tych badań. Dlatego ta inwestycja już była bardzo, bardzo dobrze przygotowana i my wiedzieliśmy, jakie będą jej etapy. Wiedzieliśmy też, ile mamy czasu na zrobienie tych badań. Także te kilka miesięcy, kiedy archeolodzy odkrywali poszczególne obiekty na rynku, to jest naprawdę bardzo szybki czas wykopalisk. To jest bardzo sprawnie przeprowadzone badania archeologiczne. Nie dało się tego zrobić szybciej, a wręcz uważam, że zrobiono to zbyt szybko na nasze oczekiwania i potrzeby. Ale taki był projekt, no niestety trzeba było się dopasować do terminów, no i wykonać to zgodnie właśnie z projektem unijnym.
0: Co do samej pracy archeologa, właśnie w momencie, kiedy macie wykopalisko i znajdujecie w nim różne rzeczy, to w momencie odkrycia tych rzeczy leci wam czas, jak trzeba się sprężać, jak w ogóle trzeba pracować z zabytkami, które mają paręset lat i mogą co chwila się rozkruszyć.
1: To w zależności od rodzaju tego zabytku. Jeżeli chodzi o zabytki ceramiczne, to nie jesteśmy w stanie zrobić więcej, jak tylko je umyć. Jeżeli chodzi o zabytki metalowe, no to faktycznie musimy je trzymać w środowisku wilgotnym, ale po umyciu od razu wysłać już do konserwacji. Najcięższe wymagania są w stosunku co do zabytków organicznych, czyli do skóry i do drewna. I w tym wypadku taki zabytek najlepiej jest lekko tylko zupełnie z góry opłukać, tak żeby pozbyć się grud ziemi. Natomiast natychmiast trzeba je zapakować w tworzywa nieprzepuszczalne, które spowodują, że ten zabytek nie będzie wysychał. Także są to zazwyczaj woreczki strunowe. My te zabytki pakujemy właśnie w te woreczki strunowe i bardzo szybko trzeba wysłać to do konserwacji, tak aby konserwatorzy się zajęli tym zabytkiem, ponieważ jeżeli skóra lub drewno wyschnie, to może doprowadzić do utraty tego zabytku, ponieważ może się rozpaść, rozlecieć.
0: Można zabytki znalezione na cieszyńskim rynku zaszeregować do jednego konkretnego okresu?
1: To jest okres średniowiecza przede wszystkim i okres wczesnej nowożytności. Przede wszystkim mamy zabytki z drugiej połowy XIII wieku, XIV wiek, XV wiek, początek XVI wieku, to jest ta większość. Mamy jeden zabytek z okresu Cesarstwa Rzymskiego, jest to moneta z wizerunkiem Marka Aureliusza, ale ona została znaleziona w warstwach średniowiecznych. Także ona nie wskazuje na to, że tutaj mamy stanowisko z okresu rzymskiego. No i też jest parę zabytków już takich zupełnie nowożytnych, XIX-wiecznych, ale to jest naprawdę mniejszość.
0: Spośród tych wszystkich bezcennych tak naprawdę zabytków można wyróżnić jakiś, który szczególnie opisuje Cieszyn, jego mieszkańców, różnych szlachciców albo osoby ważne dla tego regionu?
1: To jest bardzo trudne pytanie, jeżeli miałabym wyróżnić jeden zabytek. To jest chyba niewykonalne, ponieważ to jest zbiór zabytków i one wszystkie opisują właśnie to życie codzienne średniowiecznego mieszczanina z Cieszyna. Przede wszystkim może zauważyłabym tutaj, że na cieszyńskim rynku zostało znalezionych bardzo dużo monet. Monety były srebrne. W większości były to monety średniowieczne, śląskie. I jest to tak w porównaniu z innymi stanowiskami w Polsce, jest to bardzo duży zbiór, ponieważ jest ich ponad 160 tych monet w ogóle, ogólnie. Z tego, co pamiętam z wykładu kolegi Milejskiego, to tylko Gdańsk posiadał większy zbiór z badań rynku od Cieszyna. Także jest to bardzo znaczna ilość monet. Poszczególne zabytki z innych kategorii, czyli plomby ołowiane, czy kafle piecowe, czy elementy skórzane, wszystkie one są niezmiernie dla nas ważne i pokazują codzienne życie w średniowiecznym mieście. I mam nadzieję, że z efektem tych badań będzie jeszcze wspaniała publikacja, w których te wszystkie rzeczy będziecie Państwo mogli obejrzeć i o nich przeczytać.
2: Odcisk palca w wypalonej glinie, odprysk złota w popiele ogniska. Nieskończone na pustej równinie prowadzimy wykopaliska.

0: stanie. Na kolanach przez dni i tygodnie, przed nikomu nieznanym świętym. Upieramy się nadal łagodnie, że nie gruzy to, lecz fundamenty.
1: Wracamy do rozmowy z Zofią Jagosz-Zarzycką, kustoszem działu archeologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego, nagranej podczas konferencji poświęconej badaniom archeologicznym cieszyńskiego rynku.
2: Co nam tak spora masa zabytków, które znaleźliście na cieszyńskim rynku, wskazuje chociażby o architekturze, powiedzmy o planie tego miasta, jak to się mogło zmieniać przez wieki?
3: Same zabytki ruchome nie pokazują nam architektury i planu zabudowy tego miasta. Akurat o tych rzeczach mówią nam zabytki nieruchome, czyli obiektów, które zostały odsłonięte in situ. I tych obiektów nieruchomych było bardzo wiele. I te obiekty częściowo zostały zachowane w przestrzeni rynku, także w przyszłości archeolodzy będą mogli do nich powrócić. Mówię tutaj przede wszystkim o piwnicach, które znajdują się na samym środku w okolicy fontanny. I piwnice te utożsamiamy z obiektem ratuszowym, który stał na środku rynku przed 1496 rokiem, kiedy to książę Kazimierz II nakazał zburzyć ten to ratusz, który stoi na środku i przeszkadza, i wybudować nowy ratusz w miejscu jego dawnych dwóch domów, które on to sprzedał miastu. Także te piwnice są najważniejszym naszym odkryciem, są zaskakujące, ponieważ nie mieliśmy o nich pojęcia, że one istnieją. I te piwnice datujemy już też od drugiej połowy XIII wieku, później ten obiekt się rozrastał, zmieniał się, uzyskał podpiwniczenia, także ten obiekt był takim miejscem, które cały czas ewoluowało, rozrastało się, zmieniało, pączkowało, dlatego też nie przypominało dzisiejszych pięknych gotyckich ratuszy. Był to taki zlepek różnych budowli, które naprawdę nie wyglądały efektownie. I dlatego też książę Kazimierz II postanowił je zburzyć. Po drugie, obiekt ten znacznie przeszkadzał w komunikacji, która przechodziła przez rynek, i zburzenie tych obiektów umożliwiło przepływ wozów, towarów właśnie tamtędy przejeżdżających.
2: W gruncie sprawy, że tak powiem, pracujecie z rzeczami nieżywymi, z zabytkami. Z jakich źródeł musicie później czerpać, żeby móc sprawnie i dobrze zaszeregować te obiekty i żeby później z nich móc na przykład wyciągnąć historię tego miejsca albo co się zmieniało i mieć jakiś konkretny wniosek, że a wtedy stało się to i my to wiemy, ponieważ te zabytki nam o tym mówią.
3: Jeżeli chodzi o rynek, przede wszystkim tutaj najwięcej informacji dały nam badania dendrochronologiczne oraz badania C14. One pokazują nam daty ścięcia drzew, które to zostały wykorzystane do budowy poszczególnych obiektów. I te daty ścięcia drzew to są daty roczne, dlatego też dzięki temu możemy co do, można powiedzieć, dziesięciolecia możemy wydatować dany obiekt, kiedy on został wzniesiony. Także to jest bezcenne. Po drugie, zawsze w archeologii podstawową metodą jest metoda porównawcza. Czyli my musimy porównać dany obiekt, czy to jest przedmiot zabytkowy ruchomy, czy nieruchomy, do tego, co znalazło się gdzieś w innym mieście. Bardzo wiele podobnych obiektów do tych cieszyńskich znalazło się i tutaj na naszym Śląsku, w Polsce i na czeskim Śląsku. Wiele z tych obiektów porównywałam z obiektami w Ostrawie. Dlatego też trzeba mieć taką wiedzę ogólną na temat tego, co się działo wokół w tym samym okresie. I na tej podstawie my później porównujemy te nasze obiekty i możemy też próbować je wydatować i tudzież możemy spróbować je interpretować, do czego one służyły, ponieważ jeżeli w innym mieście służyły do danej rzeczy, to być może w Cieszynie również. Archeologia to jest taką dziedziną nauki, która musi łączyć różne metody, czyli właśnie metody i biologiczne, i historyczne, także my wspieramy się w dużej mierze również na przekazach historycznych, na wzmiankach, które się pokazują, które istnieją, a jeżeli chodzi o Cieszyn, to tych wzmianek okresu średniowiecza nie jest zbyt wiele. No, musimy sobie

0: Jakoś radzić, natomiast już ten asortyment zabytków średniowiecznych z miast na Śląsku jest na tyle już duży, że możemy śmiało to wszystko ze sobą porównywać.
1: Wspomnijmy może też i zabytki, i obiekty, do których co może nie macie pewności, do czego służyły albo dlaczego to się znalazły. Przytoczmy parę takich przykładów, kiedy po prostu zostaje ta luka.
0: Jest taki jeden obiekt bardzo ciekawy. W przestrzeni budynku strażnika miejskiego, czyli odwachu, poniżej posadzki zostały znalezione, zagłębione w ziemi 5 bardzo ciekawych przedmiotów, które początkowo myśleliśmy, że to są tygle odlewnicze. Są to ceramiczne naczynia, które w środku posiadają taki rdzeń. No i od tego momentu, od momentu ich znalezienia rozmyślaliśmy, do czego to może wszystko służyć. Tutaj były różne wersje, natomiast ostatnią i obowiązującą i mamy nadzieję, że ostateczną jest fakt, że tygle te służyły do odlewania luf, hakownic, czyli broni średniowiecznej, pierwszej ręcznej, takiej prostej broni średniowiecznej. Także są takie obiekty. Mamy również mniejsze obiekty, które oceniamy, że być może były to fragmenty pręgierzy. Obok odwachu stał pręgierz, taki duży kamienny, natomiast w jego otoczeniu znaleźliśmy inne fragmenty drewnianych pręgierzy. Jest też jeden długi obiekt, który jest datowany na drugą połowę XIII wieku. Jego data budowy odpowiada powstaniu Księstwa Cieszyńskiego i jest to prawdopodobnie odwodnienie rynku. Tutaj dlatego mówię prawdopodobnie, bo być może też to służyło wcześniej, pierwotnie jako wodociąg. XIII-wieczny wodociąg, natomiast jednak skłaniam się ku temu, że jest to drenaż. Czy jakieś inne jeszcze obiekty? Są jeszcze inne obiekty, ale zazwyczaj one są związane z wodą. Dokładnie my nie wiemy, do czego one służyły, możemy tylko przypuszczać. Jest wiele też pozostałości po dołkach posłupowych, które są pozostałościami po kramach, jatkach rzeźniczych, jakichś budach, generalnie po straganach, które stały też na rynku, ale też nie możemy na podstawie tych obiektów dokładnie ocenić usytuowanie tychże właśnie drewnianych straganów. Także zawsze jest wiele takich rzeczy, które wzbudzają jeszcze zainteresowanie, nad którymi się trzeba dłużej pochylić.
1: Znaleźliście może wśród tych zabytków też takie, które na przykład zmieniły po prostu to, jak patrzyliśmy na tych ludzi z większej części średniowiecza, jak żyli, albo wszystko jest tak, jak na razie się zakładali.
0: Jak to powiedział właśnie jeden z naszych prelegentów, kolega Milejski i drugi kolega Sawicki, ten asortyment znalezisk na naszym rynku jest niemal identyczny do tego, którego możemy spotkać na przykład we Wrocławiu czy w Pradze, na rynkach oczywiście. Także to nie są takie przedmioty, które by nas zaskoczyły, ponieważ są one bardzo popularnie stosowane właśnie w okresie średniowiecza. Więc jeżeli byśmy na ten asortyment tak porównali na przykład na ozdoby z Cieszyna i ozdoby z Wrocławia, to byłyby one bardzo podobne. Czy nawet właśnie z Pragą, ponieważ jeden z naszych prelegentów również opracowywał zabytki z praskiego rynku. Także niewiele to różniła się ta moda średniowieczna, jeżeli chodzi właśnie o środkową część Europy.
1: Archeologów często pytają tak banalnie, że a znaleźliście coś ciekawego. Jak odpowiadać ludziom, tak żeby nie tworzyć zbędnych mitów albo sensacji, aby było praktycznie, ale też i prawdziwie?
0: Jeżeli chodzi o rynek w Cieszynie. Tak, znaleźliśmy mnóstwo ciekawych rzeczy. Sama może skala, ilość, różnorodność tych przedmiotów nas zaskoczyła. Także ogólnie rzecz ujmując, tak, znaleźliśmy mnóstwo ciekawych rzeczy, a faktycznie to pytanie jest pierwszym, które archeolodzy zazwyczaj słyszą, jeżeli zaczynają rozmowy właśnie o badaniach archeologicznych. Tu trzeba naprawdę stwierdzić, że archeologia to jest taka nauka, która jest dla nas bardzo ciekawa i zaskakująca i tak naprawdę przy rozpoczęciu badań archeologicznych archeolog nigdy nie wie, na co trafi. Trzeba bardzo dobrze zaplanować badania archeologiczne, żeby nie zostać zaskoczonym.
1: chociażby teraz wszystkie te zabytki z cieszyńskiego rynku. Do kogo należą?
0: Wszystkie te zabytki zostały przekazane w depozyt Muzeum Śląska Cieszyńskiego, należą jednak do Skarbu Państwa. My akurat podlegamy pod urząd w Katowicach, Śląski Urząd Wojewódzki. Jeżeli Urząd Wojewódzki stwierdzi, że nie jest to odpowiednie miejsce do przechowywania tych eksponatów, może w każdej chwili je przenieść do innej placówki muzealnej. Natomiast tak się nie wydarzy, ponieważ to byłoby irracjonalne. Natomiast właścicielem zabytków jest Skarb Państwa.
1: Może tak jeszcze z ciekawości, kiedy ktoś z nas, będąc oczywiście po polskiej stronie, znalazłby taki zabytek u siebie w ogrodzie albo gdzieś na wycieczce, do kogo trzeba się zwrócić, kogo trzeba kontaktować?
0: Najlepiej jest zawsze zwrócić się do Urzędu Konserwatorskiego, tudzież do najbliższej jednostki muzealnej, która posiada na swoim etacie albo historyka, albo archeologa, historyka sztuki. On na pewno pomoże i wskaże dalszą drogę.
1: I pytanie na koniec. Kiedy można obyć się z tymi zabytkami w muzeum? Kiedy będą następne może konferencje, wystawy, żebyście mogli wszystko to przekazać obywatelom i pasjonatom?
0: Muzeum zostaje przekazane prawdopodobnie do remontu. I ten remont, jeżeli on się będzie odbywał, to na pewno przez 2 lata. Także to jeszcze trochę czasu. Później na nowej ekspozycji muzealnej będziemy te wszystkie zabytki ciekawsze prezentować. Natomiast w międzyczasie będziemy prowadzili pracę nad wykonaniem dokumentacji końcowej w postaci takiej monografii cieszyńskiego rynku, w której to monografii zamieścimy właśnie wszystkie teksty referatów oraz opisy zabytków, omówienie historyczne, także będzie to takie podsumowanie tych badań. Natomiast to jeszcze wszystko troszkę potrwa, dlatego będziemy Państwa zapraszać na tym etapie do obejrzenia naszych referatów na muzealnym YouTubie.
2: Wysłuchaliście rozmowy z Zofią Jagosz-Zarzycką, kustosz działu archeologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Impulsem do rozmowy była konferencja poświęcona wynikom badań archeologicznych cieszyńskiego rynku. Ale pora pożegnać się z Państwem. Na sam koniec jeszcze piosenka. Za mikrofonu żegna się już Filip Tomanek. Do usłyszenia.